0: dobrze, ale prawda, porra. To ja sobie musiałem poprawić problem.
1: Jemy to jedno.
0: Jemy to jedno.
1: Jak to
0: możemy?
1: Jak to?
0: Jemy to jedno.
2: Kaszlu na to.
3: A proszę na jadę.
0: A to ma wyszkusę.
1: Kłada, wyszkusę.
0: Niech to. Niech to. Niech to.
3: Tak ja to wylamę.
1: Nie zajmować! Nie zajmować!